0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能攀

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór. Drodzy Państwo, w audycji Historia jednej piosenki w Radiu Dimasz wita Was Urszula Włodarska. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam nowy utwór w tym cyklu audycji. To piosenka Memory, Pamięć, pochodząca z musicalu wszechczasów Koty, najbardziej znanego spektaklu w historii teatru muzycznego. Dimasz olśniewająco wykonał ją na chińskim festiwalu w 2017 roku, prezentując niezwykle oryginalną aranżację i pełną dramatyzmu interpretację. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o formach wsparcia możecie przeczytać na stronie Radia Dimasz. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę.

Memory to jeden z najbardziej znanych standardów muzycznych. Moment kulminacyjny musicalu Koty. Premiera spektaklu odbyła się w 1981 roku na scenie londyńskiego West Endu. Muzykę do musicalu o kotach, opowiadających swoje historie na wielkomiejskim śmietniku, skomponował Andrew Lloyd Webber, a libretto napisał Trevor Nunn na podstawie poematu Thomasa Eliota. Obawy kompozytora, że melodia przypomina utwór Pucciniego, rozwiał jego ojciec jednym zdaniem. Brzmi jak milion dolarów. Piosenkę Memory nagrało ponad 160 artystów, między nimi Elaine Page, Barbara Streisand, Celine Dion, Sarah Brightman, Jose Carreras czy Mireille Mathieu, a w Polsce m.in. Zdzisława Sośnicka. I właśnie ta polska wersja z 1990 roku z tekstem Jacka Cygana wprowadzi nas w nastrój utworu. Posłuchajmy.

nostalgicznej partii starej kotki Grizabelli, niegdyś pięknej kocicy, wspominającej wspaniałą przeszłość i marzącej o nowym życiu. Posłuchajmy teraz w wykonaniu Elaine Page, angielskiej piosenkarki i aktorki, znanej z musicalu Evita. To historycznie pierwsza wykonawczyni z premierowego spektaklu w 1981 roku. Przejmująco brzmią słowa: północ, żadnych dźwięków na bruku, czy księżyc odebrał jej pamięć? Uśmiecha się samotna w świetle lampy, zeschłe liście tłoczą mi się u stóp i wiatr zaczyna zawodzić. Pamięć, całkiem sama w blasku księżyca, mogę śnić o minionych dniach. Byłam wtedy piękna, pamiętam taki czas, gdy wiedziałam, co to szczęście. Niech pamięć ożyje znów. Wysłuchajmy wykonania Elaine Page z koncertu w londyńskim Royal Albert Hall 14 maja 2021 roku z okazji 40. rocznicy powstania musicalu Koty.

Posłuchajmy teraz wykonania dwóch wybitnych artystek, Betty Buckley i Sary Brightman. Betty Buckley to amerykańska aktorka, laureatka Nagrody Tony za rolę w musicalu Koty, a Sara Brightman to angielska trzyoktawowa sopranistka, aktorka, kompozytorka, autorka tekstów, dyrygentka i tancerka, a prywatnie ex-żona Lorda Andrew Webbera. Znana jest z musicalu Upiór w operze. Tu ciekawostka. Jej rodzina ze strony babci pochodziła z Polski. W 2008 roku w duecie z chińskim śpiewakiem Liu Huanem zaśpiewała piosenkę przewodnią letnich igrzysk olimpijskich w Pekinie. You and me, ty i ja, to utwór doskonale nam znany. Dimash wykonał go w duecie z sopranistką w Anglii na gali Festiwalu Środka Jesieni we wrześniu 2018 roku. Wracając do Memory, obie wspaniałe diwy wykonały razem tę piosenkę w 2006 roku w ramach 29. edycji Kennedy Center Honors z udziałem Andrew Lloyda Webbera. Siedzący w loży honorowej kompozytor nie krył wielkiego wzruszenia i przepełniających go emocji. Posłuchajmy.

kolejnej wersji Memory wysłuchamy w wykonaniu absolutnej legendy w świecie muzyki i filmu. Barbra Streisand to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa o ponad 3-oktawowej skali głosu. Jako jedyna kobieta znalazła się w dziesiątce najlepiej sprzedających się artystów wszechczasów. I również ma polskie korzenie. Dziadkowie pochodzili z Galicji i terenów pod zaborem rosyjskim. Posłuchajmy jej pięknego, studyjnego wykonania.

Celine Dion to kolejna wykonawczyni coveru Memory. Na pytanie o idoli muzycznych Dimash jednym tchem wymienia Michaela Jacksona, Celine Dion i Luciana Pavarottiego. Kanadyjska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów śpiewa mezzosopranem, a skala jej głosu szacowana jest na 4 oktawy. Tu mała dygresja. Dimash dysponuje głosem o 7 oktawach, choć niektórzy twierdzą, że to już nieaktualne, że rozpiętość głosu Dimasha mieści się w 8 oktawach. W 1988 roku, reprezentując Szwajcarię, Celine Dion wygrała Eurowizję, ale pojedynek na wykonanie słynnej chińskiej narodowej pieśni Jasmine, Jaśmin, przegrała z Dimashem w stosunku 1-5. Mocno jednak trzymamy kciuki za tę wielką artystkę i życzymy jej zdrowia. Ciężka neurologiczna choroba, tak zwany zespół sztywności uogólnionej, zmusiła ją do odwołania zaplanowanych koncertów, między innymi w Polsce. Posłuchajmy wykonania na żywo z 1987 roku w programie telewizyjnym. Celine Dion miała wówczas 19 lat i jeszcze wtedy nie mówiła po angielsku, nauczyła się tekstu fonetycznie. Zaśpiewała jednak porywająco, z niezwykłą emocjonalną intensywnością.

I wreszcie nadeszła ta najważniejsza chwila dzisiejszej audycji. Wisienka na torcie, Dimash. Wszystkie zaprezentowane dotychczas wykonania Memory są bardzo piękne. Dimash to jednak zupełnie nowy poziom. To inna planeta. Jego nadludzkie umiejętności wokalne, szeroka skala i perfekcyjna kontrola głosu jako instrumentu muzycznego przyniosły mu przydomek kosmity. Dimash w coverach tak mocno odciska swoje piętno, że oryginały uchodzą w cień. Tak było z przesławnym SOS, tak się stało z Hello, Lionela Richie, Show Must Go On zespołu Queen, czy z wielkimi przebojami Celine Dion, My Heart Will Go On i All By Myself. Dimash wykonał Memory tylko raz, 10 listopada 2017 roku, na chińskim festiwalu zakupów i handlowych marek Tmall Global Shopping, organizowanym w Szanghaju przez holding Alibaba. Wszyscy piosenkarze, którzy wzięli udział w tym festiwalu, zostali nagrodzeni bezpłatnym udziałem w uroczystości rozdania nagród American Music Awards 19 listopada 2017 roku w Los Angeles. To była pierwsza podróż Dimasha do USA. Miliarder Jack Ma, szef Alibaby, jeden z najbogatszych Chińczyków i ludzi na świecie, podobnie jak Jackie Chan, jest wielkim admiratorem talentu Dimasha. W czasie pandemii COVID-u Dimash dziękował mu za hojny prezent dla Kazachstanu, samolot ze środkami medycznymi. A jeśli dobrze się przyjrzeć, to w doskonale nam znanym klipie z utworem MR Życie Dimash w serdecznym uścisku obejmuje uśmiechniętego Jacka Ma. Występ Dimasha to porywający, oszałamiający show, wspaniałe widowisko zapierające dech w piersiach. Wielka scena, niezwykła scenografia, chór ubranych na biało dzieci i zespół taneczny w strojach kotów. Dimash wynurza się na scenę w pięknym, czerwonym garniturze. Bije od niego blask, piękno, siła i moc. Początek wykonania klasyczny, ton delikatny, słodki, czuły. Stopniowo jednak następuje intensyfikacja głosu. Moment wyciszenia przechodzi w dramatyczną, pełną ognia kulminację. To idealne przejście do słynnego miksu mieszanego głosu Dimasha, tak dobrze nam znanego z niezapomnianego Adagio. Głos wznosi się coraz wyżej i wyżej, wydaje się nie mieć żadnych ograniczeń. Dimash w charakterystyczny dla siebie sposób odsuwa i przybliża mikrofon, co niewątpliwie dowodzi wykonania na żywo. Dimash zmienia wymowę tekstu. Stary kot nie chce się pogodzić z tym, co odchodzi. Mocna, wysoka nuta, glissando, przechodzi w staccato, osiąga wysokość gwizdka. Gęsia skórka aktywowana. Zanim wysłuchamy tego wspaniałego wykonania, opowiem wam anegdotę. Ulubiony przez Dears reaktor Phil z Republiki Południowej Afryki założył się, że zje przed kamerą skarpetkę, jeśli ktokolwiek pokaże mu innego wokalistę, który potrafi śpiewać tak jak Dimash. Cóż, wydaje mi się, że Phil jeszcze długo nie będzie miał okazji zjeść skarpetki, bo król wokalu jest tylko jeden, a jest nim Dimash. Posłuchajmy zatem najpiękniejszego głosu na świecie.

Drodzy słuchacze, powtórek dzisiejszej audycji Historia jednej piosenki możecie posłuchać już za parę godzin w piątek o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Potem, od kolejnego czwartku od 21, zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za dwa tygodnie, w czwartek o 21, zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyły Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kędys. Audycję przygotowała i prowadziła Urszula Włodarska, wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

在那美丽风景灿烂的地方。

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: gość Radia Dimasz.
1: Witam serdecznie słuchacze Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem Radia Dimasz. I właściwie zastanawiam się, czy mogę nazywać gościem, ponieważ jest to osoba znana naszemu fanklubowi, osoba bardzo ceniona, lubiana, a mowa o panu Żandosie Karimbajew. Witam pana serdecznie.
2: Witam również. Tyle dobrych słów. Czuję się jako celebryta.
1: I bardzo słusznie. I bardzo słusznie.
2: Dziękuję. I dziękuję i oczywiście powitam. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radio Dimasz. I witam państwa również.
1: Proszę mi powiedzieć, jest pan w Polsce od niedzieli, w niedzielę pan przyjechał. O tym, dlaczego pan przyjechał, w jakim celu, co było powodem przyjazdu, co się wydarzyło, to porozmawiamy za chwilę, a moje pierwsze pytanie będzie, jakie są pana wrażenia po przybyciu do Polski, po ilu latach nieobecności?
2: W Polsce ja byłem ostatni raz jesienią, jeżeli szczególnie mówić, to pod koniec września 2002 roku, kiedy prezentowaliśmy wraz z panem Margulanem naszą książkę, tak, tu w Polsce. I z tamtego czasu już w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem. Więc bardzo cieszę się z tego powodu, że jestem w Polsce, mam taką możliwość porozmawiać z moimi przyjaciółmi, znajomymi i po prostu spacerować po Warszawie.
1: Tak. Czyli Warszawa się zmieniła trochę przez 3 lata?
2: Warszawa się okazuje się szybko. Ja wczoraj na przykład spacerowałem wzdłuż ulicy Belwederską, zajrzę, jadę tramwaj. Ja myślałem, a skąd? Kiedy? Nigdy tutaj nie było tramwaju, ja mówię. I tam zapytam u pani i ona powiedziała, że już w ciągu 2 lata jak funkcjonuje. Tak szybko zbudowali te tory i słusznie bardzo. Ja w ogóle rzecz biorąc i Polska się zmienia tak szybko, to można zauważyć i mi się bardzo podoba. Jak byłem w Warszawie, to dla mnie to jest Warszawa, zajmuje się takie szczególne miejsce w moim życiu, ponieważ 6 lat mieszkałem wraz z rodziną w Warszawie, mieszkaliśmy na Smyczkowej, tej części miasta. Więc jak przyjechałem, to jest była druga połowa, pod wieczór poniedziałku, więc kilka godzin tak spacerowałem na czystym powietrzu, usłuchając taką polszczyzną warszawiaków.
1: A mówi pan świetnie po polsku, przerwy żadnej nie widać, piękna, że tak powiem, pięknym słownictwem pan się posługuje, także gratuluję, że zachował pan taką umiejętność, że z łatwością pan posługuje się językiem polskim mimo przerwy i mimo tego, że się pan w Kazachstanie nie posługuje tym językiem na co dzień. To były słowa na temat zmian w Polsce, w Warszawie, a proszę mi powiedzieć na temat studia. Proszę nam tu jakąś laurkę wystawić.
2: Tak.
1: Jakie
2: i
1: wrażenia?
2: Kilka. Moje gratulacje. To urządzone jest wszystko piękne.
1: Zmieniło się,
2: tak,
1: prawda?
2: Zmieniło się ten i nowe urządzenie, i kamery pojawiły się tu. Wcześniej nie zauważyłem tego, czy było kamer, czy nie. Kiedy przynajmniej ja tutaj byłem, tak? I prowadziliście ze mną wywiad. I teraz to nie tylko radio Dimasz, to taki miks, synteza radio z telewizją. No. I moja gratulacja, to na pewno to bardzo ważne zmiany, potrzebne dla rozwoju Radio Dimasz.
1: No tak, Zbyszek też uważa, nasz szef Radia Dimasz, że to wymaga tego jakby czas że powinniśmy się rozwijać nieustannie, także myślę, że dla Zbyszka to było ważne, dla mnie również i dla całej redakcji Radia Dimasz te słowa, że widać postęp, że no, że
2: zdecydowanie widać.
1: No to się ogromnie cieszę. Mam nadzieję, że proszę trzymać za nas kciuki, żebyśmy wykorzystali te zmiany.
2: Na maksa, tak?
1: Tak, na maksa, żebyśmy nie ustawali w pracy, tylko wykorzystywali. To tyle, jeśli chodzi o pana wrażenia ze studia, a proszę mi powiedzieć, co pana przywiodło do Polski.
2: Dziękuję za

0: jak wcześniej powiedziałam, i jest...
1: W 2022, tak.
0: Książka była napisana w 2021, ale z powodu pandemii wtedy nie dało się normalnie prezentować, a my ustaliliśmy, że będzie prezentacja tylko tak offline, nie online, bo dla nas to było ważne, tak, aby przyjechali ludzie, normalnie spotkali, rozmawialiśmy, więc ja prezentowaliśmy. Więc jest dużo zainteresowania cały czas z tą książką. Niedawno, kilka miesięcy temu do Kazachstanu przyjechała polska delegacja. Ja wtedy poznałem pana Stanisława Uniewskiego, pana prezesa kompanii Astwa z Białegostoku. Tutaj chciałbym podkreślić, że ten pan robi sporo. W Kazachstanie otworzył dwa ośrodka, takie kazachsko-polskich, to jest dla rozwoju gospodarki, zielonej gospodarki. To jest jeden ośrodek, znajduje się przy Uniwersytecie Eurazjatyckim, Narodowym Uniwersytecie w Astanie. Drugi Jesil, Uniwersytecie Jesil. I niedawno otworzyli, wtedy była mowa i pan zainteresował się z tym tematem, tak jak zajmuje się z Kazachstanem, to zapraszał może do Polski. I z tej okazji, z tej możliwości wykorzystałem, planowaliśmy mój przyjazd do Polski. Miałem wykład w Białymstoku,
1: tak?
0: Muzeum Pamięci Sybiru. Piękne zorganizowane, tyle ludzi i w szczególności chciałbym zwrócić tutaj uwagę państwa, że brali udział kilku Sybiraków, przedstawicieli.
1: Czyli nie potomkowie, ale najstarsi Sybiracy.
0: Tak, najstarszy pan, który brał udział na tym wykładzie, to ma 97 lat. Czuje się świetnie, rusza się, więc mój szacunek do tego pana. A kilka pań jeszcze, około tym wieku, więcej niż 90 ma lat. No to jest świetne, że to jest, oni wszyscy powiedzieli, że my jesteśmy dziećmi Kazachstanu, ponieważ pamiętamy Kazachstan. To jest dzieci, obywatele II Rzeczpospolitej, którzy kiedyś zostali deportowani do Kazachstanu. To w 40-41 latach, tak? I więc rozmawialiśmy o tych czasach, ja prezentowałem swój wykład, historię kazachską, no to jest 33 faktów historii kazachsko-polskich, najciekawszych faktów historii kazachsko-polskich kontaktów, powiedzmy tak. No to na taki temat była prezentacja. Od razu powiedziałem, że przepraszam za moją polszczyznę.
1: To chyba w pierwszy dzień pobytu, bo teraz tak, już nie tak, ma za co przepraszać.
0: Ja powiedziałem, że to jest na co dzień nie korzystam, więc jeżeli gdzieś wyskakuje jakieś słownictwo rosyjskie lub innych językach, ja przepraszam, że mam nadzieję, że mój to jest taki kresowy polski wystarczy.
1: Nie, mówi pan tak. doskonale mówi
0: dziękuję,
1: pan.
0: Dziękuję.
1: A pana wypowiedź, ponieważ te wykłady pana, one teraz zostały poszerzone, bo ja pamiętam, że kiedy my słuchaliśmy, to było 25 faktów. One zostały teraz poszerzone o pana badania, to znaczy ja wnioskuję, że pan nieustannie poszerza jakby swoją wiedzę, prowadzi kolejne jakieś badania do tego tematu związków polsko-kazachskich. No i oczywiście musi pojawić się tu pytanie, jest szansa na wznowienie książki, już poszerzone wydanie o nowe fakty?
0: Cały czas to jest ten temat jest moim hobby. Cały czas zajmuję się, uczestniczę w różnych wydarzeniach, to jest konferencjach, spotkaniach, występuję czasami i od obywateli Kazachstanu, różnych okręgów, otrzymuję nowe informacje na ten temat, tak? Więc zbieram cały czas, zapisuję sobie, sprawdzę informację. W tym razem to nie jest możliwe, ale być może w przyszłości tak, no zobaczymy, tak? Ale jestem popularyzatorem tego tematu. Ja bym chciał, aby więcej Kazachów znali o tych polskich postaciach, którzy pracowali w Kazachstanie, tak, zrobili tyle na rzecz Kazachstanu. dla rozwoju.

0: różnych sfer w Kazachstanie i również o życzliwości Kazachów i o polskich postaciach, którzy w różnych okolicznościach byli zesłań, czy sami pracowali, sami decydowali i w wyniku znaleźli się w Kazachstanie. O losach tych Polaków ja bym chciał, aby więcej znali w Polsce. Wiedzieli w Polsce, tak.
1: No bo to jest, powiem szczerze, że to jest taki temat, no jakby to są mało znane tematy. Ja sama, która interesuje się Kazachstanem, to właściwie poznałam to dzięki panu. Książkę pana przeczytałam, powiem jednym tchem. Każdy wie, co to oznacza. To była książka, która około 520 stron, tak. Bo ja kojarzę sobie, że tak grubą książkę ja przeczytałam właściwie 2 dni i 2 noce. Naprawdę, tak szybko i tak jest tak świetnym językiem napisana. Dla mnie to było sama przyjemność czytanie, potem wywiady były z panem, bo żeśmy dość sporo o tym jeszcze mówili. No i powiem szczerze, że no też bardzo chcielibyśmy popularyzować. My staramy się to robić tu na antenie Radia Dimasz. Oczywiście nie mamy takiej wiedzy jak pan, nie mamy takiego doświadczenia i tej nam brakuje takiego warsztatu historycznego. No to, co jest możliwe, zapraszamy, rozmawiamy z osobami, które uczestniczyły w takich albo są świadkami, albo potomkami osób, które miały te doświadczenia właśnie bycia w Kazachstanie. Wiem też, że wczoraj brał pan udział w niezwykle ciekawym spotkaniu, tak. Czyli krąg pana działalności rozszerza się już naprawdę znacząco, bo gościł pan
0: w Senacie
1: Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Rzeczpospolitej i tutaj chciałbym podziękować panu ambasadorowi Władysławowi Sokołowskiemu, który kiedyś pracował w Kazachstanie jako ambasador Rzeczpospolitej. I to jest polski inteligenta, to jest bardzo doświadczony człowiek, od serca kochający Kazachstan, popularyzujący kazachską tradycję, historię Kazachstanu i wydawca. Niesamowity człowiek i chciałbym najpierw podziękować panu. I po drugie, to było zaplanowane jeszcze gdzieś miesiąc temu. Ja wczoraj byłem w Senacie. Okazuje się, że wtedy było posiedzenie Senatu. Ruch.
1: Był pan świadkiem pracy od zaplecza, jak to wygląda?
0: 20-30 dziennikarzy czekają. Ktoś wyszedł, od razu łapią, takie cudzysłowie. I co pan myśli, co pani myśli na ten temat? No takie pytania, odpowiedzi. My z panem Władysławem Sokołowskim czekaliśmy na pana Kazimierza Kleina. On brał udział na tym posiedzeniu i później wszedł i w takim gronie senatorów, pracowników, dyplomatów i polskich, i kazachskich prezentowałem. To jest, miałem wykład na ten temat. To jest kontynuacją tego samego wykładu. Dlaczego tak robiłem? Ponieważ ja bym chciał, abyśmy korzystali z tego potencjału, co mamy, tak? I pan senator Kazimierz Kleina, on kiedyś był członkiem tej komisji z rozwoju współpracy z państwami Azji Centralnej, czyli Azji Środkowej, jeżeli tak można powiedzieć.
1: I on był też w Kazachstanie, prawda, niedawno?
0: Był kilku razy i mówił, że osobiście zna pana prezydenta Kasymdziomarta Tokajewa, naszego pana prezydenta, z tego czasu, kiedy on był senatorem. Dużo jeszcze oprócz to jest mojej prezentacji, mojego wykładu, rozmawialiśmy sporo o Kazachstanie. Bardzo życzliwy człowiek, zainteresował się i miałem wiele pytań od przedstawicieli Senatu Rzeczypospolitej i postarałem się tak odpowiedzieć takim kompleksowo, systemny sposób, dowodami, więc bardzo miło mi było, tak.
1: A to chodzi o to, że rzeczywiście to zupełnie inaczej, jak się rozmawia w takiej, powiedziałabym, gronie, prywatnie, tak? W prywatnej rozmowie, bo można wiele kwestii poruszyć, można jakby, to jest wtedy dowiedzieć się faktycznie w takiej rozmowie, jak wygląda sytuacja, nie wiem, bo pewnie i gospodarcza, i polityczna, i jakieś tego typu sprawy można omówić. Te więzi, które się nawiązuje, takie prywatne, to często one się potem przekładają na taką inną współpracę, jeśli ma się taki punkt zaczepienia, ja to zawsze nazywam.
0: Ja postarałem się, co mamy wspólnego, co mieliśmy wspólnego, tak, o tych postaciach, co oni zrobili w Kazachstanie i o tych Kazachach, którzy kiedyś również znaleźli się na byłych terenach Rzeczypospolitej. Na przykład opowiadałem, że kilku studenci podczas jeszcze Imperium Rosyjskiego znaleźli się w Warszawie i studiowali w warszawskich uczelniach, tak? I później jakie losy mieli już, kiedy wracali do Kazachstanu. To jest czasy represji stalinowskich. Później jeszcze opowiadałem o takim znanym kazachskim postaci, premier-ministrze autonomii Kokandu Mustafa Czokaj, który miał takie ścisłe kontakty z Polakami przez ruch Prometeusz, tak.
1: Czyli z Piłsudskim.
0: Tak, Piłsudski. I opowiadałem, że to jest, zaczynając od 1929 roku, w ciągu 10 lat, kiedy było trudno, no, gospodarczo było trudno w całym świecie, właśnie Polacy finansowali jego czasopismo Jasz Turkistan, czyli tłumaczeniu Młody Turkistan. I o tym, i różnych, i późniejszych takich ciekawszych faktach. I to było tak bardzo przyjemne, myślę, że i dla panów senatorów było takie emocjonalne, empatyczne, tak?
1: Tak.
0: To wyglądało. Więc byłem bardzo zadowolony. Myślę, że i taki sposób dalej trzeba działać, aby zbliżyć nasze państwa. Chociaż nie mamy wspólnej granicy, ale mamy wspólną historię.
1: Tak, to jest bardzo pięknie powiedziane, bardzo ważne, że mamy wspólną historię. Czy pan sam przypuszcza, że jest po pana wizycie jakaś szansa, żeby tego typu spotkania, wykłady, żeby no, jakby kontynuować, bo ja bardzo bym chciała, żeby...
0: Teraz robię się sporo. Powiem, że na przykład, gdzie ja byłem, na tym Muzeum Pamięci Sibiru w Białymstoku, tam pan dyrektor teraz jest przewodniczącym tej komisji i jest jeden przewodniczący ze strony polskiej, drugi przewodniczący ze strony kazachskiej. Ze strony kazachskiej jest pan profesor Ziabek Kabuldinow. A tutaj dyrektor pamięci, Muzeum Pamięci Sibiru. Więc oni robią, oni puścili takie czasopismo wspólne i interesujące fakty w trzech językach. Ja czytałem, tak? To jest i po polsku, i po rosyjsku, i po kazachsku. I to jest świetnie, to jest już,
1: no, bardzo,
0: już współpraca.
1: Rzeczywiście, tak.
0: I pan dyrektor powiedział, że to jest... Już krótko, chyba pod koniec tego następnego tygodnia on się rusza w kierunku Kazachstanu. I najpierw do Azji Centralnej, później będzie to posiedzenie, takie no, spotkanie z kazachskimi kolegami w Almaty. I to jest bardzo taka ścisła praca i to tutaj chodzi i o archiwach kazachsko-polskich. W tym kierunku działa, tak? Jeszcze chciałbym powiedzieć, że no to ośrodki, centrum, tak, Abaya, którzy działają.
1: Tak,
0: i
1: tak.
0: Ten pan, nasz wspólny znajomy, Maksim Ponomarenka z Almaty, to zrobił tyle.
1: To jest to tyle wiele lat.
0: Taki,
1: tyle projektów,
0: tak,
1: to ja sam.
0: Z jego inicjatywy. I z jego, to jest wynik pracy. On zrobił tyle na rzecz rozwoju takich dobrych stosunków między naszymi państwami. I moje gratulacje dla Maksima Ponomarenka.
1: Mieliśmy okazję, powiem, gościć tu w studio. Wyjątkowy, naprawdę, no, bardzo głęboki człowiek.
0: Człowiek, tak.
1: Także pozdrawiamy przy okazji, jeśli będzie słuchał, to z wielką radością, że tak powiem, przekazujemy najgorętsze pozdrowienia. Tak. Ja przekazuję polskie, a pan Żandos z Kazachstanu pewnie prosto.
0: Tak. I jeszcze oprócz tego współpracują różne uczelnie, a jeszcze na tym poziomie politycznym. Najważniejsze, aby była ta współpraca na poziomie politycznym. I tutaj chciałbym podkreślić, że kiedy przyjechał, jak wcześniej wspomniałem, że pan Stanisław, pan profesor, pan prezes Stanisław Uniewski przyjechał do Astany, aby otworzyć na bazie tego uniwersytetu ISIL ten ośrodek kazachsko-polski dla rozwoju gospodarki zielonej, tak? I więc wtedy okazuje się, jednocześnie przybyła taka duża delegacja polskich posłów Sejmu. 5 osób.
1: Ale to niezależnie, jakby tak. Niezależnie, w jednym czasie.
0: Ale tam się spotkali wszyscy. Oczywiście ze strony Uniwersytetu ISIL mieli zaproszenie, przyjechali i brali udział na tej uroczystości. I To jest członkowie tej komisji łączności Polakami za granicą. I brali udział posłowie Majlisu Kazachstanu. Jeszcze pan ambasador Rzeczypospolitej Kazachstanie, pan Michał Łabęda.
1: Tak.
0: I tutaj powiem, że...
1: To jest, ja bym chciała poprosić, żeby pan opowiedział sytuację, którą ja miałam okazję już usłyszeć.
0: Tak. Oni brali udział. I później tłumaczenie z języka kazachskiego na język polski, języka rosyjskiego na język polski i odwrotnie. I pan Michał Łabęda, ja zauważyłem, że cały czas postara się i 100% występuje w Kazachstanie w języku kazachskim. I to ja myślę, że bardzo dobre i takie słuszne.
1: To jest niesamowite, to jest wielki szacunek dla kraju, w którym się pełni taką misję.
0: I chciałbym informować, że to jest bardzo, ze strony Kazachów, obywateli Kazachstanu, mają taki szacunek, pan ambasador, tak? I wtedy ja tłumaczyłem z języka kazachskiego na język polski dla posłów
1: z Polski.
0: Rzeczpospolitej, siedzących, którzy nie rozumieli, o co chodzi. Ja zacząłem od razu tłumaczyć na język polski. Postarałem się. I to było takie niesamowite wydarzenie.
1: Zabawne nawet, bym powiedziała. Takie anegdotyczne trochę wydarzenie.
0: I pan ambasador, okazuje się, on jest absolwentem Uniwersytetu Narodowego dzisiejszego imienia Alfarabiego w Almaty. Kierunek orientalistyka, tak? I tam arabski, jeszcze nie wiem, inny język, ale studiował, on prawie biegle mówi, posługuje się językiem kazachskim. Okazuje się, kiedy przyjechał jako student do Kazachstanu, on mieszkał z Kazachami z Mongolii. To jest nic nie mówiący oprócz kazachskiego i mongolskiego. To jest po rosyjsku zero, a po angielsku również chyba to samo. I rozmawiali tylko
1: wyjścia.
0: I wyłącznie w języku kazachskim, tak? Współlokatorzy.
1: Tak.
0: I studia była. I z tego powodu myślę, że pan ambasador tak świetnie mówi po kazachsku.
1: Czyli po prostu nie miał wyjścia, był zmuszony rozmawiać i rozumieć, co do niego mówią. Ja w ogóle to powiem szczerze, że tą sytuację, która się wydarzyła, że pan tłumaczył moim rodakom to, co mówi ambasador polski z kazachskiego. Pan tłumaczył moim rodakom na język polski to, co mówi ich, że tak powiem, rodak po kazachsku. To jest przyjmowane jako absolutnie hit. To jest anegdota. Będzie to już naprawdę, także powiem, że zabawna niezwykle sytuacja. Bardzo, bardzo taka znamienna.
0: Tak, nie było zaplanowane. Specjalnie.
1: Tak, ja domyślam się, że to było spontanicznie.
0: Specjalnie nie zaplanowane, to spontanicznie. Ja siedziałem tak. I pan ambasador tak nagle zaczął mówić po kazachsku, tak, wszyscy.
1: I wszyscy się kręcili, nikt nie rozumiał.
0: Mam nie patrzy, i to patrz, ja kiwałem głową i zacząłem się tłumaczyć.
1: Tak, tak, tak. Także no, no niesamowita sytuacja. Warto uczyć się kazachskiego. Ja to tak. No i teraz chciałabym zapytać, no, jeśli pan pozwoli, oczywiście, czy mogę zapytać oczywiście o takie pana plany jeszcze związane z Polską?
0: Polska zajmuje w moich planach szczególne miejsce. Oczywiście będę wracał od czasu do czasu. Tutaj z Polską związane jest moje plany naukowe, jako badać kontaktów, historia kazachsko-polskie. Chciałbym jeszcze wrócić, tak? No, brać udział w różnych konferencjach i oczywiście spotkać się z fanklubem Dimaszu Kudaibergena, którzy działają, no, robią sporo, tyle niesamowite czasami rzeczy dla popularyzacji Kazachstanu i popularyzacji języka kazachskiego, tradycji kazachskich. I dziękuję od serca. Chciałbym podziękować, szczerze mówiąc, od serca za to. I ja będę, no, związany cały czas z Polską. I tutaj dziękuję, że publikowaliście tą wiadomość. Polski rząd ocenił.
1: Chciałam o tym wspomnieć, ale dobrze, że pan mówi od razu. Bo ja z wielką dumą i radością chciałabym przedstawić słuchaczom. Ja o tym pisałam, ale nie wszyscy. Zaraz poproszę pana, żeby pan o tym opowiedział, co?
0: Ja nie w specjalny sposób mówię, po prostu to zawsze jest przyjemne, kiedy jesteś oceniony.
1: Doceniony.
0: Tak. Polski rząd docenił moje jakby taki bagaż naukowy.
1: Wieloletni.
0: Ja zaczynając od 2005 roku zajmuję się z tym tematem. Miałem jedną monografię do przyjazdu do Polski i około 30 artykułów naukowych na ten temat, tak? I wystąpień, wywiadów w Kazachstanie. I w zeszłym roku, w tym roku otrzymałem, ale decyzja okazuje się była w zeszłym roku. I zostałem odznaczony oznaką benemerito, tak? To jest podpisem pana ministra
1: Sikorskiego,
0: Radosława Sikorskiego, i tą oznaką otrzymałem w Almaty. Dziękuję
1: tak,
0: za to.
1: Tak, to jest za szczególne zasługi dla popularyzacji kultury, tak, historii polskiej. To jest wyjątkowy, to jest taki, bym powiedziała, wyróżnienie bardzo dużej wagi. Także ja, jeśli mam okazję, bo ja już o tym mówiłam, gratulowałam z całego serca.
0: Dziękuję
1: w imieniu całego naszego społeczności fanklubowej. Chciałam podziękować, pogratulować, bo pan robi rzeczy naprawdę takie spektakularne. Także gratulacje wielkie, to zawsze jakby będziemy o tym mówić i wspominać jeszcze wielokrotnie, że jest pan posiadaczem takiego wyróżnienia Ministerstwa, Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Benemerito, jeszcze raz powtórzę. Także no, gratulacje.
0: Dziękuję.
1: To ja myślę, że tak, to na pewno nie będzie koniec wyróżnień, dlatego że cały czas jakby pracuje pan na kolejne. Ja jeszcze powiem tylko, że jakby pan jest takim, wspiera właściwie nasze też działania, cokolwiek, z czymkolwiek się zwrócimy. Ja myślę, że nawet możemy to tu powiedzieć, bo my tak działamy. Jeśli potrzebna jest pomoc, ktoś z Kazachstanu przyjeżdża, my pomagamy, a ja muszę powiedzieć trochę tak prywatnie, że kiedyś nie tak dawno do Kazachstanu na pierwsze swoje targi wyjeżdżała taka firma z Gdańska, młoda firma, bardzo działająca prężnie na rynku medycznym, sprzętu medycznego, i ponieważ bardzo się denerwowali, pierwszy raz byli, w ogóle mieli wyjazd do Kazachstanu, to jest nieraz bariera wielka dla osób, które jeszcze nie były właściwie w krajach Azji, na przykład centralnej, to ja poprosiłam o wsparcie pana Żandosa. I pan Żandos, nie dość, że przyleciał do Almaty, z Astany przyleciał do Almaty, towarzyszył tym panom, tej firmie od początku do końca. Właściwie można powiedzieć, że zamienił się w menadżera firmy, ponieważ mówił po kazachsku, po rosyjsku, tłumaczył i z polskiego, i na odwrót. Więc chcę powiedzieć, że firma z wielką radością po powrocie jakby zaprosiła mnie na spotkanie i powiedzieli, że są w tak, no jakby głębokim szoku i tak, jakby tak przeżyli to spotkanie z panem. Dla mnie to było takie trochę symboliczne, bo ja chyba lepiej wybrać nie mogłam, że pana poleciłam do tego zadania. Więc panowie mi powiedzieli z firmy, że się zaprzyjaźnili, że była to naprawdę pod każdym względem i mieli okazję zwiedzić, porozmawiać, pojeść kazachskie potrawy, po prostu poznać kulturę Kazachów, więc powiem szczerze, że właśnie też w takich sprawach można zawsze na pana tak liczyć. Także bardzo
0: postaramy się miarę własnych możliwości. To przyjechali chłopaki z Gdańsku, to niesamowite takie młodzi menedżerzy. To jest,
1: i tacy naukowcy ich, w zasadzie, naukowcy, bo oni są naukowcami.
0: Ich wynalazek to jest naprawdę niesamowita rzecz, tak, urządzenie, które pomocnicze dla osób, no, inwalidów, tak, niepełnosprawnych, którzy nie umieją mówić, ale mózg się, no,
1: Jeszcze pracuje.
0: I tam z pomocą tego urządzenia można się kontaktować. I było duże zainteresowanie ze strony kazachskich lekarzy. I myśleli, no, część tych osób, którzy przyjechali do tych targów w Kazachstanie, myśleli, że znajomość języka angielskiego i rosyjskiego wystarczy. Nie, tak, nie okazuje się. Część tych osób zaczęli mówić po kazachsku. Tłumaczyłem dla wszystkich.
1: Tak,
0: nie
1: tak.
0: Tylko dla nich, i dla wszystkich tłumaczyłem. I w międzyczasie to jest, rozmawialiśmy z innymi, to jest z tymi przedstawicielami innych kompanii, przedsiębiorstwami polskimi, na temat na przykład literatury polskiej, tak, XIX wieku.
1: To się zdziwili, to, prawda?
0: Tak, że zostali szokowane. Ja cytowałem niektórych pisarzy z XIX wieku, klasyków polskich, i to jest i na co dzień. To trwało ile? 4 dni gdzieś?
1: Tak,
0: 3-4 dni. To w ciągu 3 dni non-stop rozmawialiśmy na ten temat z Polakami.
1: To się ostro zdziwili, prawda? Ja nie chcę dyskredytować nikogo, ale ktoś, kto zajmuje się techniką, to być może literatura nie zawsze jest taka...
0: Ale interesuje się, okazuje się, tak.
1: No to dobrze, dobrze. W każdym razie ja to celowo poruszyłam ten temat, żeby też mieć okazję podziękować, żeby powiedzieć, że my mamy takie jakby związki kazachskie, nie tylko historyczne, ale na bieżąco, że się wspieramy za każdym razem, kiedy my potrzebujemy pomocy ze strony Kazachstanu, kiedy Kazachstan jakiejkolwiek pomocy tutaj potrzebuje, to też my się wspieramy. I tak wygląda ta współpraca nawiązana 2 wieki temu, a my ją...
0: Kontynuujemy.
1: A my ją w jakiś sposób współcześnie trochę, tak, można powiedzieć, że też kontynuujemy. Tak.
0: To prawda.
1: Że takie przyjaźnie nawiązane cały czas, to nie ma jakby w zasadzie, no możemy liczyć po tak. prostu na taką.
0: Tutaj chciałbym podkreślić, że polski fan klub na czele z panią prezes Teresą Konkol jest takim nieoficjalnym ambasadorem Kazachstanu w Polsce, a ja postaram się być odwrotnie w Kazachstanie, tak?
1: Tak, tak. My to odczuwamy za każdym razem, jak przyjeżdżamy. My to odczuwamy zawsze, że mamy takie wsparcie i o nas mówi pan i to wiemy. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Nie wiem, czy zechciałby pan, bo tak poruszyliśmy dość sporo tematów, ale ja już pana uprzedziłam przed wejściem na antenę, że to będzie taka swobodna rozmowa, gdzie porozmawiamy o tych wrażeniach, o tych kierunkach jakby naukowych pana działań, co będzie kontynuowane. Mieliśmy okazję również powiedzieć o pana takim zaangażowaniu i pomocy dla Polaków, którzy się znajdą w Kazachstanie. Także to tak, żeby pokazać, jak wyglądają te relacje polsko-kazachskie w naszych współczesnych czasach.
0: W nasze dni, z
1: naszej perspektywy, tak. Czy jeszcze coś chciałby pan przekazać, może wykorzystając to dzisiejsze spotkanie?
0: Ja każdym razem nie uda się, ale obserwuję, posłucham programy, wywiady na Radio Dimash przez sieci społecznościowe, korzystają z YouTube, ale mi się bardzo podoba. To jest też w dobrym kierunku. Myślę, że trzeba dalej kontynuować, aby jeszcze mocno rozwijali się nasze kontakty kazachsko-polskie, tak? Może być, nie wiem, w przyszłości, Pani Tereso, jeżeli jakikolwiek członek Dimash Fan Clubu będzie w Kazachstanie, może być jakieś przez pomocą jakiejś kamery, nagrywa jakieś wywiady takie krótkotrwałe z obywatelami Kazachstanu, o ich wrażeniu, tak? To jest naturalny sposób.
1: Tak, tak, takiego tak, kontaktu bezpośrednio.
0: Bezpośrednio, tak? Jeżeli ktoś mówi język rosyjskim, ktoś mówi w języku kazachskim, pomocą, nie wiem, inne osoby z tłumaczeniem na język rosyjski, tak? Taki sposób.
1: Tak.
0: I to robi wrażenie. To robi wrażenie. I czasami można spotkać się z takimi osobami, którzy również jest związane, może być nie z Polską, ale z Polonią. Tak?
1: Tak, tak.
0: Z tymi deportacjami. I trzeba to samo robić i będąc w Polsce. Ja wczoraj spotkałem tylu tych, jak wcześniej powiedziałem, przedstawicieli Sybiriaków, jeszcze żyjących, ale tak emocjonalne.
1: To było wzruszające.
0: Wzruszające, tak emocjonalne rozmawiali ze mną. Nie chcieli puścić gdzieś w ciągu pół godziny, bo tam czekali dziennikarze. Przed tym wykładem zrobił ze mną wywiad jeden dziennikarz, a później druga dziennikarka cały czas czekała na mnie. I jeszcze to jest ten pracownik muzeum, aby pokazać ich wystawę. Tak?
1: To mamy
0: i normalnie. A nie puścili gdzieś, rozmawialiśmy po układzie gdzieś pół godziny.
1: Rozumiem.
0: Ale wzruszające to, takie emocjonalne. Jeszcze wśród tych osób znaleźli się kilka osób, którzy, no, repatrianci tak, z Kazachstanu, byli obywateli Kazachstanu, którzy mają takie równe, postarają się mieć ścisłe kontakty z Kazachstanem. Oni również rozmawiali ze mną. No to jest tacy. Mm-hmm. Gdzieś chyba kilka tysięcy na terenie tutaj, tak, Polski. Jeszcze myślę, że można byłoby zrobić tyle miejsc macie, takie tyle zabytków, pięknych, przepięknych miejsc, na przykład o tych, jak się nazywa, gdzie było zdobycie soli pod Krakowem.
1: Wieliczka.
0: Tak.
1: Pan był tam, prawda?
0: Byłem. To jest niesamowite. Nie mamy. To jest zrobione jakby, kiedyś zdobywano sol, ale później już jak turystyka.
1: Tak, tak. To robi wrażenie
0: ten
1: niesamowite.
0: Kanał Augustowski, tak?
1: Tak.
0: Gdańsk, Toruń, to te Mazury. Stąd trzeba, nie wiem, w jaki sposób, macie różnych
1: tak, mamy różnych fanów,
0: mieszkańców,
1: tak,
0: którzy mieszkają, są lokalnym ludnością. I tam zrobisz takie krótkie, nie wiem,
1: reportaże i potem je...
0: Chociażby takie posty, nie?
1: Tak, tak.
0: I niech Kazachowie przyjeżdżają do Polski.
1: Ja to zapiszę.
0: Tak, Kazachowie przyjeżdżają do Polski, a Polacy przyjeżdżają do Kazachstanu. Przecież dla Polaków wiza nie jest potrzebna, tak?
1: Tak.
0: Z tego do Mangystau, do Barawoj, do Astany, do Katongaragaj na wschodzie Kazachstanu, do Almaty, do Szaryn, do Morza Aralskiego, tak? Więc jak mówię, Dimash, welcome to Kazachstan.
1: Tak.
0: Zapraszam do Kazachstanu.
1: To wszyscy właśnie tak. Ja z tego zaproszenia korzystam systematycznie,
0: będziemy
1: na
0: ciekawie.
1: Bieżąco, także bardzo się cieszę. I mam takie uczucia właśnie, chcę to powiedzieć, że nie jest to udawane, nie jest to wykreowane sztucznie. Ja po prostu w momencie, kiedy przekraczam granicę i ląduję w Kazachstanie, to po prostu jakby mnie, no, rozpiera mnie taka radość szczera. To jest też kawał mojego serca tam.
0: No tak.
1: Naprawdę, to jest szczere
0: U mnie to samo.
1: No właśnie,
0: Kierzę przykrocie granicy Polski, kiedy widzę te krajobrazy, lasy polskie, tak. Zieleń wszędzie. A natomiast pani to jest stepy nasi,
1: tak.
0: I kiedy wyląduje samolot, to jest jezioro koło Astany, tak? Astana.
1: Tak, ale chcę powiedzieć, że mam takie uczucia szczere, bardzo takie jakby pełne, taka radość dla mnie, że ja odcinam, jak to się mówi, kupony, już liczę dni do kolejnego wyjazdu. Naprawdę.
0: Czekamy na pani i w ogóle rzecz biorąc państwo cały czas. Jeżeli potrzebne będą jakieś kontakty naukowe i innego charakteru kontakty, miary możliwości, postaramy się pomóc, tak, aby był rozwój, aby była współpraca między naszymi państwami, aby Polska nie kojarzyła dla obywateli Kazachstanu, to jest daleka Polska, tak?
1: Tak, że to ma być...
0: I to jest, nie było, że aby to jest kojarzyło się z Syberią, tak? To jest Kazachstan ma obywateli i Polska to samo, bardzo otwartych, bardzo takich empatycznych, tak? Szerszych.
1: Tak.
0: I to trzeba z tego korzystać. I ja widzę, że działalność, to jest stowarzyszenie Dimasz Fanklub Polska, to jest służy jakiejś mierze, aby było pomostem między naszymi krajami.
1: Tak.
0: Ja również to samo robię, tak?
1: Tak.
0: W miarę możliwości. Tak. I wielu naszych, moich rodaków robią to samo. Więc służmy dalej.
1: Tak. Misję trzeba dalej, tak. Że tak powiem, prowadzić, to jest pewne. No i tylko możemy życzyć sobie i panu siły, żeby zdrowia i siły, żeby jak najwięcej działać i żeby starczyło czasu, tych wszystkich umiejętności i żeby można było dalej promować ten niesamowity, niezwykły kraj, nie tylko stepów i jurt. Kiedyś od tego zaczynaliśmy, prawda?
0: Kojarzy początek pan? Drogi.
1: To był początek drogi. To był jeden z pierwszych wywiadów, o ile nie pierwszy. Kazachstan to kraj nie tylko stepów i jurt. Pan nam o tym opowiadał, ja już to widziałam. Widziałam i stepy, i jurty, i nie tylko stepy i jurty. I teraz taką klamrą trochę kończymy nasze spotkanie tu. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazł pan czas i nas odwiedził. To było dla nas niezwykle ważne, dlatego że pan jest tu takim bohaterem w sumie tego Radia Dimasz. To był pierwszy kontakt, pierwsze wywiady, które udzielaliśmy, które pan udzielił, które zapisaliśmy w języku polskim i kazachskim. One są do tej pory na stronie radia. Ja zachęcam i na YouTube. Można sobie wrócić do nich, do tych naszych. Część osób wraca, bo pyta mnie. Także można posłuchać. To są niezwykle interesujące, szczególnie dla osób, które planują wyjazd do Kazachstanu. To jest podstawa, to jest baza. Nawet muszę powiedzieć, że teraz te wyjazdy, które planujemy, za każdym razem wracamy i jeszcze sobie odsłuchujemy o rzeczach, które pan mówi i zaznaczamy, które miejsca, o których pan mówił, które warto zobaczyć. Także to też jest pana zasługa.
0: Dziękuję.
1: Także dziękuję bardzo serdecznie za pana wypowiedź, za ciekawą rozmowę, taką luźną dzisiaj, ale bardzo, bardzo interesującą. Będziemy czekać na pana kolejną wizytę. Życzymy powodzenia we wszystkich planach pana. Prosimy pozdrowić Kazachstan, prosimy pozdrowić rodzinę.
0: Dziękuję.
1: I będziemy w kontakcie.
0: Tak. I zapraszamy do Kazachstanu. Pani Teresa w Kazachstanie. Swoje Teresa. Pani Teresa w Kazachstanie jest celebrytką. Od razu łapają dziennikarzy. Więc zapraszamy cały czas do Kazachstanu.
1: Dziękuję
0: bardzo za zaproszenie.
1: Dziękuję również.
0: Miłego dnia.
2: Gość Radia Dimasz.

0: 秦军莫化封侯史，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
2: Ұялмай, дауыстарымыз шығару тұрамыз. Келсің бағай ер. Мені жүгірек. Аз

1球目、高田ラフメット

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Dobry wieczór.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: tu Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙一声废墟，黑夜漫长多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Türkiye vermez. Hadi hadi hadi.

желбіреткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Rico Azul.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Says I

Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris?

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
2: Dimash Kudaibergen, 演绎一带一路上的燃情共鸣。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

기름에 타가다 타가다 타가다 타가! 라크벳!

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash. Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 领军墨化封豪史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾夺半旗，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Come on! Now make all the noise! Are you ready? Show them up!

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Dzień dobry!

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Dobry wieczór.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Venho! Kelime tarada tarada tarada tarada! Rahmet!

0: 你给的吻。
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Өте дай

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Dimash Kudaibergen, 演绎一带一路上的燃情共鸣。

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁叫

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: z Radiowej Biblioteki. Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.
1: Drodzy słuchacze Radia Dimasz, do wysłuchania pierwszej w tym sezonie audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki zaprasza Was Barbara Kędys. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Listy ze stepów kirgiskich i Dziennik podróży Adolfa Januszkiewicza w opracowaniu Haliny Geber. Została ona wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu w 2013 roku w ramach publikacji z serii Biblioteka ze Słońca, tom 28.

10 lat wcześniej, w roku 2003, kiedy to wypadała 200. rocznica urodzin Adolfa Januszkiewicza, ukazał się nakładem wydawnictwa Czytelnik w Warszawie pierwszy tom jego listów zatytułowany Listy z Syberii w opracowaniu Haliny Geber. Książkę tą czytaliśmy w poprzednim sezonie w Radio Dimasz. Teraz przed nami drugi tom z listami i dziennikami Adolfa z podróży w 1846 roku po terenie dzisiejszego Kazachstanu, zwanym w XIX wieku Kirgistanem. Dobrym wprowadzeniem do lektury będą objaśnienia zawarte w książce, które napisał Felix Wrotnowski. Doprowadził on do pierwszej publikacji obu tomów listów i dzienników niedługo po śmierci Adolfa w 1861 roku. Kolejne ciekawe informacje usłyszymy z noty wydawniczej napisanej przez Helenę Geber, która opracowała materiały do obu książek i jest autorką obszernych przypisów. A teraz zaczynamy.

Objaśnienie. Obok listów ze stepów kirgijskich znajdzie czytelnik wyjątki z dziennika podróży. To wymaga objaśnienia, które zarazem ułatwi objęcie całości przedmiotu. W marcu 1846 roku przybyli do Omska posłowie wielkiej hordy Kirgizów z oświadczeniem chęci poddania się berłu rosyjskiemu. Powodowały ich do tego szczególne domowe niepokoje, jakie sprawiał jeden z tamecznych sułtanów imieniem Kenesary, bohater pustyń odgrywający rolę na kształt Ebd el-Kadera. Od lat kilkunastu był on niebezpiecznym przeciwnikiem władzy rosyjskiej, coraz głębiej rozszerzającej się w stepy. Dobrowolnie lub przymusem gromadził rody kirgijskie, z nimi napadał wojskowe posterunki Rosjan, w pienie wycinał i nieraz rzucał postrach aż w granice Syberii. Te jego zagony stawały się częstokroć dokuczliwe i swoim. Nie oszczędzał opornych jego woli, dopuszczał się rabunków i spustoszeń. Komendy rosyjskie w Omsku i Orenburgu, przeznaczone do czuwania nad podległymi Kirgizami, przemyśliwały ciągle o sposobach pozbycia się tak dolegliwego nieprzyjaciela. Ale trudna była rada z wodzem, który w nieszczęśliwym dla siebie razie rozpraszał swoje siły w piaszczystych i bezwodnych obszarach, a potem znowu je skupiał na innym punkcie stepu. Gdy więc przybycie posłów nastręczało dobrą sposobność, pograniczny zarząd średniej hordy, rezydujący w Omsku, zajął się skwapliwie wysłaniem wyprawy zbrojnej nad rzekę Lepsę, tak dla przyjęcia w poddaństwo sułtanów wielkiej hordy, jako też dla zadania z ich pomocą ostatecznego ciosu Kenesaremu, który zasiadł w wąwozach gór Ałatał. Dowództwo wyprawy objął sam pograniczny naczelnik, generał Wiszniewski. Do boku jego przydani byli dla spełnienia szczególnych poruczeń, oprócz tłumaczów i kancelarzystów, dwaj urzędnicy zarządu. Wielokroć pierwej obeznany ze stepami kirgijskimi Wiktor Iwaszkiewicz i ścisłą z nim przyjaźnią złączony, młodszy w służbie nasz autor listów. Cała karawana wyszła z Omska 7 maja, traktem pocztowym na Semipałatyńsk do Ajaguzy, gdzie stanęła 25 tegoż miesiąca. Dowódca inną drogą przez Kokbekty przybył tamże 10 czerwca, a 13 na czele siły zbrojnej złożonej ze 100 kozaków i jednego działa i chówca Kirgizów kokbektyńskich ruszył dalej i po 6 dniach drogi stanął nad Lepsą w dolinie Ojdżalał, przerzniętej rzeką Sarymsaktą. W ciągu 20-dniowego pobytu w tym miejscu zgromadzili się pomału sułtani i odbyła się ceremonia przyjęcia ich pod berło Rosji. Przyrzekając wierność, dali oni jednak do zrozumienia, że nie chcą podnieść ręki na swojego rodaka, potomka Hanów, Kenesarego, który zresztą w takim jest położeniu, że już nadal szkodliwy być nie może. Nie przyszło tedy do spotkania się krwawego i wyprawa wojenna zawód swój skończyła, pozostały tylko czynności administracyjne. Dnia 7 lipca generał Wiszniewski z siłą zbrojną pociągnął na powrót ku Ajaguzie. Urzędnicy zaś cywilni pod zwierzchnictwem Iwaszkiewicza pozostali w stepach dla zrobienia popisu ludności i majątku różnych ałów kirgijskich. Udali się naprzód do granicy chińskiej, potem posuwali się zwolna w stronę Ajaguzy, nareszcie ku Omskowi, dokąd przybyli 12 października. Przez całe te 5 miesięcy z górą świętej pamięci Adolf utrzymywał dziennik podróży, dzień po dniu, bez przerw, zapisując nie tylko wypadki zachodzące, ale spostrzeżenia i uczucia własne. Niekiedy łatwe jego pióro pod wpływem świeżego wrażenia unosiło się rozleglej, zwykle jednak robił krótkie notatki dla wsparcia swojej pamięci. Miał bowiem zamiar, jak o tym w jednym liście wyraźnie nadmienił, wolnym czasem wygotować porządny opis wyprawy. Zdaje się, że opisowi temu chciał nadać formę na wzór korespondencji Jacquemonta o Indii. Tak przynajmniej sądzić można z listów,
mianowicie na początku podróży pisanych do rodziny i przyjaciół. Listów tych wszystkich, jakie zebrać udało się, jest tu numerami oznaczonych 20. Kilka z nich, 11, 12 i 15, było naprzód drukowanych w Warszawie w Kronice Wiadomości Krajowych i Zagranicznych. Zaraz potem Biblioteka Warszawska w spożytach swoich na styczeń, marzec i kwiecień 1859 roku umieściła ich 14, od 1 do 12, 15 i 18. Inne znalazły się bądź w samym dzienniku podróży, bądź w zbiorze korespondencji zachowanym przez rodzinę. Wszystkim widocznie za podstawę służyły notatki codzienne. Początkowych kart 19 dziennika, przelanych w korespondencję, sam autor wydarł z niego i zniszczył. Na dalszych okresy przeniesione do listów poprzekreślał. Karty wydarte obejmowały przeciąg czasu od 8 maja do 13 czerwca, czyli od wyjazdu z Omska do opuszczenia Ajaguzy. Właśnie ta pierwsza część wyprawy znajduje się zupełnie opisana w 12 początkowych listach. Dalsze listy, podzielone znacznymi odstępami, nie składają już jednego ciągu opowiadania. Trudno byłoby z nich samych powziąć dokładne wyobrażenie drugiej części podróży, dotyczącej głównie jej celu. Wypadało tedy odstępy te zapełnić i treść listów połączyć wyjątkami z dziennika podróży, które przy tym mają swoją własną wartość, zawierają mnóstwo ciekawych szczegółów i zajmujących opisów. Daty wszędzie są podług kalendarza rzymskiego. Feliks Wrotnowski.

Nota wydawnicza. Zespół listów i zapisków dziennika Adolfa Januszkiewicza z wyprawy w stepy, ówcześnie zwane kirgiskimi, zawiera opis podróży na teren dzisiejszego Kazachstanu, którą autor zesłaniec przebywający w Omsku odbył między 8 maja a 12 października 1846 roku jako urzędnik służby cywilnej w pogranicznym zarządzie Kirgizów Syberyjskich. Razem z przyjacielem Wiktorem Iwaszkiewiczem, również zesłańcem, towarzyszył on rosyjskiemu generałowi Mikołajowi Wiszniewskiemu, naczelnikowi tego zarządu, który dokonywał aktu ostatecznego w owym czasie przejęcia tych ziem pod władzę Imperium Carskiego. Januszkiewicz przemierzył długi szlak przez Semipałatyńsk i Ajagus aż do gór Ałatau i doliny rzeki Lepsy, już blisko linii granicznej z Chinami. Zadaniem Polaków było spisywanie tamtejszej ludności i jej dobytku, głównie koni, bydła i stad owiec. Relacja Adolfa Januszkiewicza składa się częściowo z listów do rodziny i przyjaciół, częściowo sprowadzonego w trakcie podróży dziennika. Po jego śmierci w 1857 roku całość materiału, który Adolf przywiózł z zesłania, przekazał jego braciom przebywającym po powstaniu 1831 roku na emigracji przyjaciel z zesłania poeta Gustaw Zieliński. Na prośbę też braci Eustachego i Romualda rękopisy te odczytał i opracował Feliks Wrotnowski, dawny kolega z Uniwersytetu w Wilnie, uczestnik powstania na Litwie, później również emigrant. Od 1854 roku kierujący Biblioteką Polską w Paryżu. Edycja Wrotnowskiego objęła dwa tomy pod wspólnym tytułem Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgijskich. Wydanie pierwsze Paryż 1861, wydanie drugie Berlin 1875. Tom pierwszy stał się kanwą wydanych przez warszawskie wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku listów z Syberii. Tom ten, poszerzony o listy z innych archiwów, opatrzył obszernym wstępem pod tytułem Mickiewiczowski Adolf oraz zebranymi przez siebie ilustracjami Janusz Odrowąż Pieniążek. Teksty opracowała edytorsko, kolacjonując je z rękopisami w Bibliotece Paryskiej i Bibliotece imienia Zielińskich w Płocku Halina Geber. Tom drugi wydania Wrotnowskiego, opisujący półroczną wyprawę kazachską w 1846 roku, stanowi w dużej mierze odrębną całość. Opisuje trzecią najdłuższą wyprawę Januszkiewicza w stepy kirgijskie. Dwie wcześniejsze wyprawy w czerwcu 1843 i w czerwcu do lipca 1845 roku były dużo krótsze, a relacje z nich zostały wplecione w korespondencję zawartą w tomie pierwszym. Natomiast materiał z tomu drugiego, notatki spisywane dzień po dniu w 1846 roku, stanowił dla ich autora niewątpliwie zaczątek przyszłej pracy literackiej, i dlatego utrzymywał on w pierwszych tekstach formę listów, wzorując się na odkrywczym wówczas dziele francuskiego przyrodnika Wiktora Jacquemonta z podróży do Indii i Tybetu. Correspondence 1833. Pracy tej jednak nie ukończył, pozostawiając zapiski z późniejszych miesięcy w postaci dziennika. Wczesne listy, przygotowane być może jeszcze przez autora, drukowane w czasopismach Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych w 1857 i Biblioteka Warszawska w 1859, wydawca paryski połączył z rękopisami dziennika w porządku chronologicznym, tworząc ciągłą opowieść z podróży, a zarazem pierwszy polski opis Kazachstanu w formie drukowanej książki. Bliskie tematyczne relacje polskie, jak album Bronisława Zalewskiego z własnymi rycinami czy krótki opis wycieczki w stepy kirgijskie Adama Suzina, ukazały się później. Ponadto tekst Januszkiewicza stanowił dokument dość ważnych historycznie wydarzeń, porządkowania Rosji w 1846 roku
ostatniej z wielkich grup plemiennych koczujących między Irtyszem a Sydarią, wielkiej hordy Kirgizów. Listy Januszkiewicza w czasach nam współczesnych odkrył Janusz Odrowąż-Pieniążek, przygotowując wydanie poezji Gustawa Zielińskiego Kirgiz i inne poezje 1956 roku, a także tropiąc szlaki wędrówek Adama Mickiewicza, który w imię przyjaźni z Adolfem wprowadził jego postać do trzeciej części Dziadów. Ustalił on wiele faktów z życia Adolfa i jego rodziny. Opisał bohaterską postawę młodego powstańca, niewykorzystany talent poetycki i ciężki los na zesłaniu. Utrwalone przez polskiego zesłańca opisy kraju kazachskiego żywo zainteresowały docent Fajnę Stikłową, filologa Uniwersytetu w Almacie. Ujęto bohaterstwem młodego Polaka i szlachetną postawą wobec towarzyszy i wydarzeń losu, a zarazem bystrością i trafnością obserwacji życia stepowych koczowników, poszerzyła ogromnie naszą wiedzę o autorze listów.

Publikowała wiele prac w języku rosyjskim i w tłumaczeniach polskich, wysoko oceniających to pisarstwo dla badań dawnej historii i kultury Kazachów. Adolf Januszkiewicz został uhonorowany nazwą ulicy w Almacie, dzisiejsza Almaty. Niestety zasłużona badaczka nie doczekała nowego wydania polskiego, zmarła w 1980 roku. W naszym kraju przestrzeń obejmująca zesłańcze losy Polaków na Syberii jest ogromna. Odkrywamy ją stopniowo i nieco wyrywkowo. Wielu Polaków przyczyniło się do poznania i rozwoju tej części świata. Swoje zasługi położyli Benedykt Dybowski, Bronisław Piłsudski, także Adolf Januszkiewicz i wielu jeszcze innych. Są w dawnych opracowaniach syntetycznych Zygmunta Librowicza, Michała Janika i nowych powojennych. Oprócz już wymienionych praca Antoniego Kuczyńskiego, Zofii Trojanowiczowej, Stanisława Makowskiego, Wiktorii Śliwowskiej, Barbary Koc, Jerzego Fiećki, Jana Trynkowskiego. Wydanie tekstu Januszkiewicza zajmuje w tym ciągu znaczące miejsce. Do działań edytorskich dołącza wielka praca dokonana przez niewielką liczbę osób, mieszkańców rodzinnych stron Adolfa, do których tak bardzo tęsknił. Dokąd wrócił w roku 1856, a po śmierci w 1857 tutaj został pochowany. Dziś nie ma rodzinnego dworu ani nawet wiejskiego cmentarza, a jednak w 2006 roku w pobliżu wsi Dziachylnia pod Kojdanowem na Białorusi, były to ziemie dawnej Litwy, odnaleziono resztki zdewastowanego grobu Januszkiewicza. Prace na terenie pokrytym już przez dzikie zarośla zainicjowały mieszkanki Kojdanowa, Hanna Sudnik-Marusewicz i jej córka Weronika. Z pomocą kilkorga przyjaciół, głównie archeologa z Białoruskiej Akademii Nauk, docenta Mikoły Krywalcewicza oraz potomków rodziny rzeźbiarza Waleriana Januszkiewicza i malarza Feliksa Januszkiewicza, podjęto w 2006 roku prace badawcze, w efekcie których odkopane zostały trzy rodzinne płyty nagrobne. Matki Adolfa, Tekli z Sokołowskich Januszkiewiczowej, Herbu Lubicz, zmarłej w 1860 roku, Maryli Januszkiewiczowej, żony brata Januarego oraz ich syna Michała. Płyty umieszczono na postumentach, a przed mogiłami ustawiono wielki głaz z wyrytymi w brązie epitafium ku czci Adolfa Januszkiewicza. Tekst epitafium pochodzi z dawnego grobu i jest pióra Antoniego Edwarda Odyńca. Obok stanął wielki drewniany krzyż. Te wydobyte płyty i pamiątkowy głaz tworzą dziś mały cmentarz, świadczący o dawnej kulturze tej ziemi. W planach jest stworzenie muzeum. Zadanie to trudne, ale organizatorzy nie szczędzą wysiłku. W początku 2008 roku odbyła się w Mińsku uroczysta wieczornica z udziałem wielu gości. W tymże 2008 roku Hanna Sudnik-Matusewicz przełożyła na język białoruski i wydała tekst tomu pierwszego z wydania Wrotnowskiego. Halina Geber.

0: I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy listy i dzienniki napisane przez Adolfa Januszkiewicza w 1846 roku podczas podróży po kirgijskich stepach. Audycję przygotowała i tekst czytała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Z Radiowej Biblioteki Adolf Januszkiewicz.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: tu Radio Dimash.
1: أنا وسياك

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半起，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 六倍光速。Are you ready?
1: 兄弟们。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

өтеді ай өмір.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

şirkinden. Ah! Ah hayır!

Sizim şirkinin Bergus Birge Bergus Bergus Güllük Tamaşa.